0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Wiesz, co jest w tym wszystkim najzabawniejsze? Że kiedy w roku 1998 świat oszalał na punkcie Tamagotchi, nikt nie przewidział, że miliony ludzi zaczną żałobę po zdechłym pikselowym kurczaku. A przecież to tylko plastikowe pudełko z baterią, które piszczało w najmniej odpowiednich momentach. Dokładnie tak jak twoje sumienie po 3 nad ranem w X-Vibe. Ludzie potrafili płakać nad cyfrową śmiercią, podczas gdy prawdziwe rośliny na parapetach usychały z nudów, co jest definicją współczesnego absurdu w pigułce. Bo przecież łatwiej opiekować się czymś, co nie wymaga podlewania, a jedynie wciskania przycisku reset, gdy życie staje się zbyt skomplikowane i traci swój pierwotny beat. Dlatego teraz daj się ponieść temu spokojnemu rytmowi. Niech DJ Snake i Bipolar Sunshine w utworze Middle utrzymają cię w ryzach w X-Vibe.

X-Vibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

Marek z Ursynowa nie zmruży oka, bo jego chomik znowu urządza maraton w Kołowrotku. Więc w Radiu X Vibe serwujemy Hotel Room Service Pitbulla. W końcu, skoro nie możesz spać, to może chociaż zamówisz sobie coś do jedzenia prosto do łóżka. Dla ciebie, od ciebie.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

Pamiętasz, jak w 1982 roku pewien dzieciak z Kalifornii przez przypadek zhakował sieć wojskową, używając zwykłego modemu i komputera za parę groszy, prawie wszczynając trzecią wojnę światową przez zwykłą grę w kółko i krzyżyk, co tylko pokazuje, że Nightmare to nasza codzienność w X-Vibe. Więc odpuść sobie ten stres i wpadnij w rytm, bo teraz Big Dance

Du hast mich. Du hast mich.

0: Znowu nie możesz spać, bo twoje sumienie albo sąsiedzi postanowiły urządzić symfonię nicości w środku nocy. Więc wbijasz w X-Vibe, żeby trochę odechnąć od rzeczywistości. Pamiętasz rok 2004, kiedy technologia miała nas zbawić, a tymczasem firma Sony wypuściła zabezpieczenie DRM w płytach muzycznych, które instalowało na twoim komputerze rootkita szpiegującego każdy twój ruch. Totalny obłęd, bo zamiast słuchać muzyki, ludzie fundowali sobie dziurę w systemie, przez którą hakerzy wchodzili jak do siebie. To klasyk w kategorii jak korporacja próbuje cię okraść i przy okazji zniszczyć sprzęt w imię ochrony praw autorskich. Teraz Christina Perry i jej Jar of Hearts w X-Vibe. Niech ten beat wyleczy twoje cyfrowe traumy.
1: No, I can't take one more step towards you.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty. Vex Vibe.

0: Zmiany były ze
1: Ach, słuchaj. Ryszard zmilcza tutaj. Właśnie przeglądam stare foty z 87. Siedziałem w pierwszym rzędzie i no puszczaj w końcu Run It featuring Jules Santana od Chris Brown, bo Radio X-Vibe to ostatnie miejsce, gdzie jeszcze grają coś

Siedzisz tam pewnie w ciemnościach, gapiąc się w ekran i zastanawiasz się, dlaczego w 1986 roku twórcy filmu Poltergeist dwójka zdecydowali się na użycie prawdziwych szkieletów w scenie basenowej, bo plastikowe wyglądały zbyt sztucznie, a ekipa uznała, że oszczędność na rekwizytach jest ważniejsza niż szacunek dla zmarłych, co czyni ten seans jeszcze bardziej makabrycznym żartem w X-Vibe, niż myślałeś kiedykolwiek wcześniej. W czasie audycji Nightmare przypomina, że śmierć to tylko kwestia budżetu, a ty słuchasz rytmów, które nie pozwolą ci zasnąć spokojnie, bo rzeczywistość jest często bardziej przerażająca niż najgorszy sen, więc odpuść sobie analizowanie tej dziwnej historii i po prostu daj się porwać, tam gdzie The Kid Laroi oraz Justin Bieber serwują Stay w X-Vibe.

Zegarek wskazuje godzinę, o której przyzwoici ludzie śpią, a reszta świata powoli traci rozum. Więc w X-Vibe witam Cię ja, Twój nocny przewodnik po meandrach absurdu. Czy wiesz, że w 1996 roku, kiedy świat zachwysnął się technologią, pewien japoński producent lalek stworzył coś, co miało być szczytem innowacji, a skończyło jako plastikowy horror? Bo zabawka potrafiła nagle zacząć mówić głosem nieobecnego domownika bez żadnej przyczyny. Ludzie wyrzucali to dziadostwo do śmietników, bo nic nie psuje nastroju bardziej niż mechaniczny śmiech w pustym pokoju o 3 nad ranem. Czysty obłęd, ale przynajmniej nie musisz już liczyć owiec, bo za chwilę wilki i ich love story w X-Vibe.

piątek, piąteczek, piątunio. Nie, nie, to dopiero wtorek albo inny czwartek. Ale w X-Vibe gramy jakby weekend był codziennie. No bo kto bogatemu zabroni?

Pamiętasz, jak w 2002 roku ekipa filmu Ring musiała wycinać sceny z przeklętą taśmą, bo widzowie w kinach dostawali ataków paniki? Totalny obłęd, bo przecież to tylko piksele, a nie prawdziwe zło. W X-Vibe serwujemy ten niepokój na chłodno, więc skacz do rytmu, który zaraz rozpuści resztki twojego spokoju, bo Will to M i Hot Wings I Wanna Party lecą

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Słuchajcie, Stefan z Dobrowy Górniczej tutaj. Właśnie dostałem awans, więc muszę to jakoś obleć. Puszczajcie mi Lips Are Moving od Meghan Trainor, bo w tym Radio X Vibe to jest totalny odlot.

wiesz, kiedyś świat był prostszy. Albo po prostu bardziej odklejony, bo w 1987 roku niejaki Max Headroom włamał się do dwóch stacji telewizyjnych w Chicago, serwując widzom przerażający występ kogoś w lateksowej masce, kto wywijał kijem w rytm statycznych zakłóceń, a sprawcy tego cyfrowego sabotażu nigdy nie złapano, co tylko dowodzi, że im mniej rozumiemy z technologii, tym bardziej powinniśmy się bać własnego telewizora, bo ten stary, analogowy szum zawsze kryje w sobie coś, czego lepiej nie wywoływać, więc nie zdziw się, jeśli dzisiaj też poczujesz, że coś cię obserwuje zza ekranu, kiedy w X-Vibe wjeżdża ten niepokojący beat. A teraz Marshmallow, Pink oraz Sting i Dreaming w najlepszym wydaniu w X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Zegar wskazuje godzinę, o której rozsądni ludzie śpią, a reszta zastanawia się, gdzie popełniła błąd. Więc witaj w Nightmerek, gdzie światło neonów zawsze razi trochę za mocno. Czy wiesz, że w 1987 roku powstał film o morderczej lalce, który przestraszył pół świata? A podczas kręcenia scen z Chucky użyto prawdziwych ludzkich włosów, żeby lalka wyglądała bardziej niepokojąco, co jest totalnie w stylu tamtych lat, kiedy nikt nie przejmował się higieną psychiczną ekipy. To czysty obłęd, bo przecież wystarczyłby plastik i odrobina mrocznego klimatu, ale najwyraźniej ktoś uznał, że brakowało tam nuty nekrofilii, więc teraz każdy twój pluszak wydaje ci się podejrzany. Teraz Edyta Geppert i Jaka róża, taki czerń lecą dla ciebie w X.

0: roku 1984 twórcy filmu Gremliny rozważali obsadzenie małp w kostiumach potworów, co skończyłoby się totalnym obłędem, bo zwierzęta wpadały w panikę, niszcząc scenografię. Nightmare lubi ten chaos tak samo jak ten beat, który zaraz usłyszysz w X-Vibe. Więc zdejmij maskę i daj się ponieść, bo Future i Mask Off wjeżdżają prosto do twojej głowy w X-Vibe.
1: Call it how it is. Hendrix. I promise I swear. I'm there, bitch.

Witaj w kolejnej odsłonie Nightmarek, gdzie mrok miesza się z resztkami rozsądku, a ty po raz kolejny nie masz nic lepszego do roboty niż siedzieć ze mną w X-Vibe. Czy wiesz, że w 1996 roku firma produkująca lalki Barbie wypuściła model Share a Smile Becky, która poruszała się na wózku inwalidzkim? Co brzmi szlachetnie, dopóki nie odkryjesz, że wózek był za szeroki i nie mieścił się w drzwiach wymarzonego domu Barbie. A to dopiero absurdalny poziom wykluczenia, który bawi mnie do łez bardziej niż próby naprawy życia w tym padole. Skoro o powtarzalności mowa, to zaserwujemy teraz coś, co wbija się w głowę jak gwoździe w trumnę. Więc słuchaj, Rihanna i Pon the Replay w X-Vibe.

0: Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy głos muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.
1: Put your hands in the air, in the air. Trigger. Put your...

Marek z Ursynowa pisze, że w sumie woli chłód w relacjach, bo przy prawdziwym cieple po prostu zaczyna się pocić i panikować. Więc sweater weather to dla niego nie romans, a instrukcja obsługi izolacji od ludzi. Niech cię grzeje ten kawałek, skoro inni nie dają rady. W radiu X-Vibe The Neighborhood Sweater Weather dla Marka i

Shoutbox. Wpisujesz, wciskasz Enter. Cała filozofia. xvibe.pl.

Północ to idealna godzina, żeby przypomnieć sobie, jak w 1996 roku twórcy filmu Fargo wmówili całemu światu, że ich historia jest oparta na faktach, choć w rzeczywistości wymyślili ją przy kawie i pączkach, żeby dodać całości wiarygodnego ciężaru, co kompletnie nie przeszkodziło ludziom w masowych pielgrzymkach do mroźnej Minnesoty w poszukiwaniu nieistniejącej walizki z pieniędzmi zakopanej w zaspie. Totalny obłęd w czystej postaci, bo przecież nic tak nie nakręca ludzkiej wyobraźni, jak dobrze sprzedane kłamstwo, podane z odpowiednim rytmem w X-Vibe. I właśnie w tym klimacie niepokoju i czystej melancholii płynie teraz Edyta Bartosiewicz i jej opowieść w radiu X-Vibe.

Zanim wciśniesz guzik w swoim odtwarzaczu i ruszysz w stronę świtu, pomyśl o roku 1996, kiedy to wirtualna piosenkarka Kyoko Date miała podbić świat, mimo że była tylko zlepkiem pikseli i niespełnionych marzeń marketingowców z Japonii, którzy wierzyli, że cyfrowa gwiazda nie potrzebuje snu ani cateringu, co oczywiście skończyło się totalnym fiaskiem, bo nikt nie chce kochać kogoś, kto nie poci się przy żadnym bicie. A teraz, gdy już wiesz, że sztuczność zawsze smakuje jak odgrzewany kotlet, zostawiam cię z czymś, co przynajmniej brzmi jak ludzki krzyk, więc słuchaj uważnie, bo Sia i jej chandelier w X-Vibe właśnie wchodzą w twój pokój, żeby wybić szybę w oknie twojej wyobraźni.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

po tym, jak wystrzeliłeś jak firework. Czas na spotkanie z Hello Mr. Monkey, bo najwyraźniej twoje życie towarzyskie też potrzebuje egzorcyzmów. Totalny obłąd. Tylko w Radiu X-Vibe.

0: a teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Marek z Pragi przesyła wiadomość do swojej żony Ewy, bo po tym jak utknęła jej dłoń w słoiku z ogórkami, ten kawałek jest jedynym wsparciem w walce z próżnią, która trzyma ją w niewoli. Pink i jej You Plus Your Hand w radiu X-Vibe leci specjalnie dla Ewy od Marka, żeby wreszcie poczuła, że ta ręka w końcu jest wolna.

0: 1人目。
1: Welcome. This is the beginning. For every ending is mega starter. When they bring the dark, we bring the light. Let's go.
2: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
3: Jak musisz.

To był Loco in Acapulco od Four Tops w X-Vibe. A czy wiesz, że Levi Stubbs z tego zespołu użyczył głosu złowrogiej roślinie w filmie Sklepik z horrorami? Następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjadą Jason Derulo i 2 Chainz. Zostań z radiem X-Vibe. Jason.

najpierw chodzisz w chmurach, a chwilę później słyszysz ploty o swoich długach. Tak to jest, gdy życie to jeden wielki, kiepski tabloid. Radio X Vibe.

stoisz w korku na trasie szybkiego ruchu? Gratulujemy wyboru. My przynajmniej gramy tak szybko, że masz wrażenie, że się ruszasz. X-Vibe.

0: Słuchaj, Marek z Radomia pisze, że Albert Einstein wcale nie wymyślił teorii względności, tylko po prostu zawsze spóźniał się na dyskoteki i musiał biec, żeby zdążyć na parkiet, co ten utwór idealnie dokumentuje. Mamy więc w Radiu X Vibe, Landscape, Einstein A Go Go dla Marka od jego kumpla, który w końcu zrozumiał, dlaczego fizyka kwantowa tak bardzo męczy nogi na imprezach.
1: White House? Oh, sir, I'm terribly sorry. I can't put you through to President Carter.
2: Einstein, I go.

słyszysz American Pie w wykonaniu Madonny, która w młodości pracowała w Dunkin' Donuts i została zwolniona za przypadkowe obsypanie klienta dżemem. To następne hity dla pokolenia X w X-Vibe. Za chwilę Beach Weather w radiu X-Vibe.

0: sorry, mamy taki klimat.
1: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X-Vibe, gramy co chcemy, nawet pogodę mamy lepszą.

Marek z osiedla przy ulicy Polnej przysłał wiadomość do sąsiada z naprzeciwka, który uparcie staje swoim gratem na dwóch miejscach, więc dedykujemy mu ten kawałek. O poceniu się, bo może jak w końcu zacznie gimnastykować się przy parkowaniu, to przestanie blokować wyjazd wszystkim w radiu X-Vibe. Lecą CNC Movie Factory z utworem Gonna Make You Sweat, czyli szybki kurs parkowania od Marka dla sąsiada.

To było Behind Blue Eyes w wersji Tokyo Hotel i Vice w X-Vibe. Bill Kaulitz z Tokyo Hotel swój pierwszy kontrakt podpisał mając zaledwie 7 lat, co tłumaczy, dlaczego tak długo męczą nas swoją obecnością. Mamy następne hity dla pokolenia X, a za chwilę rozkręcają to Usher i Pitbull. Zostań z radiem X-Vibe.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

ktoś kazał ci wake me up, więc teraz musisz just dance, żeby zbić to ciśnienie. Wybacz, to jedyny sposób, żeby przetrwać ten poranek bez kawy. Radio X Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Summer już dawno się skończyło, a ty wciąż liczysz na cud? Dobra, let the dream come true. Chociaż wszyscy wiemy, że to tylko kolejna playlist.

To jest Radio X-Vibe. Gramy co chcemy, a jeśli akurat chcemy puścić ten sam numer trzeci raz, to znaczy, że jest dobry, albo po prostu realizator zaspał.

To było True. Cyril i Kita Aleksander w X-Vibe. Wiedziałeś, że Cyril, zanim zaczął produkować hity, był zawodowym tenisistą? To następne hity dla pokolenia X. A za chwilę wpadnie Heart. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

siebie mam.

Marek z Radomia przesyła wiadomość do swojej żony Ewy, bo po tym jak lekarz zalecił jej radykalną autoakceptację, Ewa dosłownie próbuje się teraz przytulić do samej siebie, co kończy się ciągłymi skurczami kręgosłupa. A ten numer Justina Biebera pod tytułem Love Yourself idealnie oddaje powagę jej gimnastycznych zmagań przed lustrem. Słuchasz właśnie w Radiu X-Vibe kawałka Love Yourself od Justina Biebera, który Marek dedykuje swojej Ewie, żeby wreszcie przestała wyginać się w chiński paragraf i odpuściła te próby fizycznego uścisku w samej siebie.

X Vibe. Nie bierz życia zbyt poważnie. Nas też nie. This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

tu Radio X-Vibe. Jeśli właśnie stoicie w korku, to wiedzcie, że nas to w ogóle nie martwi. My siedzimy w klimatyzowanym studiu, no ale mamy dla was muzykę, więc chyba jesteśmy kwita.

To był Coop Tap w wykonaniu Post Malone i Roddy Ricch w X-Vibe. Wiedziałeś, że Post Malone ma w domu prywatną kolekcję automatów do gier? Następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdża Alice DJ. Zostań w radiu X-Vibe.

Słuchaj, Władysław z Nowego Sącza tutaj męczy się z tymi śrubkami od szafy z Ikei i chyba potrzebuje czegoś mocniejszego, więc puszczaj Love Missile F111 od Sige Sputnik, bo inaczej to wszystko wywalę przez okno na tym waszym radiu X-Vibe.

Najpierw zachowujesz się jak totalny animal, a potem plącze ci się język w tongue tight. To się leczy. Albo po prostu wycisz radio. Radio X.

0: Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy.
1: Kolejna godzina w X-Vibe. Żadnych konkursów, żadnych gości. Po prostu muzyka. Za chwilę zagramy między innymi to.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Najpierw no hands, czyli brak rąk, a teraz amoureux solitaire, czyli samotna miłość. Nic dziwnego, że jesteś sam z

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Traum. To był Ein Traum od Bose w X-Vibe. Wiedziałeś, że ten facet ma na koncie medal za mistrzostwo kraju w piłce nożnej w kategorii juniorów? Następne hity dla pokolenia X, a zaraz po nich Cher w radiu X-Vibe.

0: Pamiętasz wciągniętą taśmę i próbę jej uratowania? My tak brzmimy, z charakterem.
1: No dobrze, to co, Michał?

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość dla tego gościa w srebrnym kombi, co 3 lata temu zajechał mi drogę na skrzyżowaniu, przez co do dziś pamiętam kolor twoich wycieroczek. I muszę przyznać, że ta sytuacja sprawiła, iż czuję się dokładnie jak na szczycie szaleństwa. Dlatego w radiu X-Vibe leci DJ Khaled, Drake, Rick Ross oraz Lil Wayne w utworze I'm on One, dedykowanym od Marka dla kierowcy srebrnego kombi.

Radio X Vibe. Muzyka, która nie potrzebuje X Vibe. Muzyka, która nie potrzebuje twojej opinii. Słuchaj dalej.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

X-Vibe. To jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze.

Miłość międzynarodowa kosztuje więcej niż zasilanie tego studio, a przecież wszyscy wiemy, że to many rządzi światem, a nie uczucia. Radio X-Vibe.

Shoutbox na xvibe.pl. Zostaw komentarz. Narzekaj na brak swoich ulubionych hitów. I tak tego nikt nie kontroluje. When the going gets tough.

Słuchaj, Ignacy z Radomia, muszę jakoś przetrwać ten dzień po tym, jak mój kot no odszedł, więc puść mi proszę ten kawałek Ride Round od Domnisa, Florida, Kesha, bo tylko to mnie teraz odciągnie od myślenia. Dzięki w Radio X-Vibe.

0: To był Fresh od S&D w X-Vibe. Wiedziałeś, że S&D zaczynał od produkcji w domowym zaciszu, używając tylko starego laptopa? To następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża Eminem. Zostań z radiem X-Vibe. I'm not afraid. Yeah.
1: It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place if you're trying to get out.

Twix Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie. Po prostu gramy muzykę.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do tego upierdliwego bota z fakebanku, który wyskakuje mi w skrzynce częściej niż sąsiad po cukier, więc dedykuję mu utwór Alghero od Giuni Russo, bo w końcu, skoro już tak bardzo chce mnie gdzieś wysłać, to niech to będzie chociaż słoneczna Italia, a nie próba wyłudzenia hasła w radiu.

0: Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

Radio X Vibe, bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze.

był Texas Hold'em i Beyoncé w X-Vibe, która podobno panicznie boi się pająków. Następne hity dla pokolenia X, a zaraz po nich Maroon 5. Zostań z radiem X-Vibe.

0: the fuck I'm thinking about.
1: To był It Was a Good Day, ale jeśli myślisz, że All That She Wants to przepis na spokojne życie, to chyba nigdy nie miałeś dziewczyny. Powodzenia, Radio X.

Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona. W sumie bez różnicy. X-Vibe.

Mówią, że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.

To było Wii od Jeremiego w X-Vibe. Czy wiesz, że ten gość zaczynał od pisania tekstów dla innych, zanim sam wszedł za mikrofon? Teraz lecą następne hity dla pokolenia X, a wkrótce wpadnie Ken Laszlo. Zostań z radiem X-Vibe.

tu Radio X-Vibe. Nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

Jezu, dzieci sława z koziej wulki z tej strony. Sprzątam właśnie piwnicę i wpadła mi w ręce stara puszka, co mi przypomniało moje pierwsze piwo w życiu. Puśćcie może to, jak to było Weekend Stop Miley Cyrus na tym waszym radiu X-Vibe, bo inaczej zwariuję przy tym kurzu. It's our party, we can do what we

zmarnowałeś czas na to smęcenie, więc uciekamy na La Isla Bonita, gdzie przynajmniej nikt nie pyta o fakturę za prąd. Słuchasz radia X-Vibe.

FDA Team to niby elita, ale po takim składzie człowiek chce już tylko moving on, bo ile można słuchać o problemach, prawda? Dobra, koniec marudzenia, lecisz dalej w radio.

0: głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.
1: Yo, I ain't seen you in a minute.

Radio X Vibe, bo jak mawiał Siara, ja rozumiem, mały, niepozorny, ale z klasą, tak jak nasze playlisty.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

To był Post Malone w wykonaniu Sama Felta i Rani w X-Vibe. Czy wiesz, że Rani zaczynała od pisania tekstów dla innych, zanim sama weszła za mikrofon? To następne hity dla pokolenia X, a zaraz potem wjeżdża Queen. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

Marek z Bemowa przesyła wiadomość do swojego wczorajszego wydania, które o 3 nad ranem postanowiło zamówić pizzę z ananasem i 4 kebaby. Więc teraz Wake Up in the Sky w wykonaniu Gucci Mane'a, Bruno Marsa oraz Kodaka Blacka ma być dla niego przypomnieniem, że po takich akcjach jedyne miejsce, w którym może się obudzić, to kanapa. Co właśnie wybrzmiewa w radiu X-Vibe.

słuchasz Radia X-Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa.

najpierw wspominasz stare memories, żeby potem udawać King of My Castle w wynajętej kawalerce za 3000. Żałosne, ale przynajmniej głośne. Radio X-Vibe.

To było I Had Some Help od Post Malone i Morgana Wallena w X-Vibe. Widziałeś, że Post Malone ma w domu kolekcję średniowiecznych mieczy? Bo najwyraźniej tylko tak da się przetrwać w dzisiejszych czasach. Mamy następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadną Pitbull i Kesha. Zostań w radiu X-Vibe.

to znowu my, Radio X Vibe. Tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi prywiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.

Vanessa z tej strony, z Wałbrzycha. Czuję się dzisiaj, jakbym góry przenosiła, więc puszczajcie mi, no, Hold You od Gyptiana, bo w Radiu X Vibe przynajmniej nie puszczają szajsu.

0: Radio X-Bag. Gramy, bo możemy.
1: Kolejna godzina w X-Vibe. Żadnych konkursów, żadnych gości. Po prostu muzyka. Za chwilę zagramy m.in. to.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Kiedyś to było, a teraz? Teraz jest Radio X-Vibe i jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Reszta jest, jaka jest.

Po Silence zapanowała taka cisza, że aż usłyszałem, jak kurz osiada na twoim głośniku. Czas na Happy Station 7 Radio Edit, żeby wreszcie przestało być tak grobowo. Radio X Vibe.

szef znowu chce feedbacku na callu, załóż słuchawki, włącz X-Vibe. Przynajmniej jeden głos w twojej głowie będzie miał sens.

Marek z Ursynowa chciał tylko napisać szefowi, że będzie kwadrans spóźniony, ale telefon zmienił to w obietnicę, że przyjdzie bez ubrania, przez co teraz muszę wyobrażać sobie minę prezesa przy porannej kawie. Więc na poprawę nastroju w radiu X-Vibe leci Kiss the Rain od Billy Myers, dedykowane przez Marka dla jego dość zniesmaczonego szefa. Bo w sumie każdy z nas czasem potrzebuje, żeby deszcz zmył po prostu wstyd.

bądź poważny. My nie jesteśmy. Radio X-Vibe.

To był Signs w wykonaniu Snoop Dogga, Charlie'ego Wilsona i Justina Timberlake'a w X-Vibe. Wiedziałeś, że Snoop Dogg jest certyfikowanym trenerem piłki nożnej i założył własną ligę dla dzieciaków? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Pink, Christina Aguilera, Lil Kim oraz Maya. Zostań z Radiem X-Vibe. Where's all my soul, sisters? Let me hear ya.

Grażyna Łobaszewska. W czasie nas uczy pogody. To ten rodzaj melancholii, który sprawia, że nawet herbata smakuje jak rozczarowanie. A skoro już o czasie mowa, to warto wspomnieć, że w 1983 roku świat po raz pierwszy ujrzał telefon komórkowy, dostępny w sprzedaży. Choć ważył niemal kilogram i wyglądał jak cegła, co idealnie pasuje do dzisiejszego wieczoru. Bo skoro wtedy ludzie dźwigali taki ciężar przy uchu, to ty możesz spokojnie wytrzymać zmianę klimatu z sentymentalnego polskiego klasyka na coś zupełnie innego. Więc porzucamy nostalgię dla szybszego przepływu dźwięków, bo czasami po prostu trzeba zmienić narrację. Teraz Lil Tecca i Ransom w radiu X-Vibe.

Marek z Woli pisze, że dedykuje to swojej teściowej, bo w końcu po tym, jak zjadła mu cały zapas pierogów z zamrażarki, musi wiedzieć, czy uczucie przetrwa taką kulinarną katastrofę. To totalny klasyk o trudach diety i wyrozumiałości, która kończy się tam, gdzie zaczyna głód. A teraz w radiu X Vibe Chicago, Will You Still Love Me? Dla teściowej od Marka.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.
2: Hakuna Matata. Tu bez nerny.
3: Hakuna Matata.

0: ungdomstid.
1: Da jeg var ungdomstid.

znowu słyszałem to stanowcze nein. I w sumie dobrze Cię rozumiem, bo po całym dniu słuchania ludzkich próśb mam ochotę na dokładnie to samo. W 1994 roku pewien człowiek kupił domenę internetową tylko po to od... I przez lata nikt inny jej nie miał. I to jest poziom złośliwości, który totalnie szanuję. Skoro już wiemy, że świat jest miejscem pełnym absurdów, to czas na dawkę energii od Enrique Iglesiasa i Pitbulla w X-Vibe.

To był Me, Myself and I od G-Eazy i Bebe Rexhi w X-Vibe. Wiedziałeś, że G-Eazy, zanim stał się znany, pracował jako stażysta w studiu nagraniowym, gdzie parzył kawę? To były następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na Lifehouse w radiu X-Vibe. Zostań z radiem

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

0: bo w radiu X-Vibe nie ma miejsca na nudę. Teraz Pitbull oraz Zac Brown i Can't Stop Us Now w radiu X-Vibe.
1: Zac Brown, Mr. Worldwide, this is how you change the world. Let's ride.

Radio X-Vibe. Gramy co chcemy, a chcemy grać tak, żebyś nie musiał przełączać na playlistę Hity do grilla u Janusza.

Słuchaj, Janusz z tej strony. Spiły. Właśnie walczę z tymi kiełbasami na grillu, bo coś dymią. Puść może, no, Stereo Hertz feat Adam Levine od Gym Class Heroes. Adam Levine, przyda się coś do tego całego zamieszania w Radio X Vibe.

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

słuchanie Boiloco i tego powolnego pląsania to w zasadzie najszybszy sposób na zapadnięcie w śpiączkę, chociaż trzeba przyznać, że chłopaki mają dar do usypiania czujności. W 1983 roku pewien geniusz wpadł na pomysł, żeby sprzedawać wodę w proszku, co idealnie pasuje do dzisiejszego poziomu abstrakcji. Skoro już w pełni odleciałeś w krainę marzeń, czas na solidny kopniak w stronę rzeczywistości, bo The Police w wersji odświeżonej po 2003 roku to czysta magia. Więc teraz Sting i Every Little Thing She Does Is Magic w X-Vibe.

To był Crush w wykonaniu Maggie Sabo, która prywatnie jest taką fanką zdrowego odżywiania, że potrafi wymienić skład każdego smoothie w promieniu 5 kilometrów. W X-Vibe gramy następne hity dla pokolenia X, a teraz czas na Swedish House Mafia i Johna Martina. Zostań z radiem X-Vibe.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.
2: Nie opuszczaj mnie, każda moja łza szepcze, że co złe się zapomnieć da. Zapomnijmy ten utracony czas, co oddałem.

jak, dlaczego jak, zapomnijmy je. Nie opuszczaj mnie, nie opuszczaj mnie, nie opuszczaj mnie.

Nie opuszczaj mnie, nie opuszczaj mnie.

Już nie będzie łez, już nie będzie słów. Dobrze jest, jak jest, tylko taki kąt, mały kąt mi wskaż, gdzie twój słychać śmiech, widać twoją twarz. Chcę, gdy słońca krąg wzejdzie, być co dnia cieniem twoich rąk, cieniem twego psa. Nie opuszczaj mnie, nie opuszczaj mnie.

0: Kicks Vibe. Radio po swojemu.
1: Kolejna godzina w plecy. Jeśli liczysz, że czas zwolni, to się przeliczysz. W X-Vibe przynajmniej ścieżka dźwiękowa jest znośna.

Słuchanie Piotra Szczepanika i Ali Babek zawsze sprawia, że człowiek ma ochotę rzucić wszystko i wyjechać na Mazury. Chociaż w 1986 roku naukowcy odkryli, że przebywanie w całkowitym

To jest Radio X-Vibe. Nie mówimy ci jak żyć, nie mówimy ci na kogo głosować. Mówimy ci tylko, że zaraz będzie kolejny świetny numer. To chyba uczciwy układ.

Danuta z myszy tutaj. Muszę się ogarnąć, bo te dzieciaki to jakiś totalny obłęd, ale muszę zadedykować. No to musi być Keep on Loving You od REO Speedwagon. Tylko to mnie uratuje na Radio X Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Jane z tym swoim afrykańskim klimatem właśnie zafundowała ci niezłą gimnastykę mózgu i przyznaj szczerze, że mogłeś mieć już dosyć tego powtarzalnego rytmu w głowie. Podobnie jak w 1994 roku, kiedy wszyscy wpadli w szał na punkcie Tamagotchi i myśleli, że karmienie cyfrowego stwora to szczyt technologii. No cóż, ludzkość zawsze miała skłonność do dziwnych zajęć. W czasie audycji w X-Vibe, więc teraz dla równowagi czas na nieco gitarowego brudku i brytyjskiego narzekania, ponieważ właśnie wjeżdżają Razorlight i Ameryka w Radiu X-Vibe.

0: gdziekolwiek chcesz. X-Vibe.
1: Już gra.
2: Love and lust.

To był Kendrick Lamar i Zachary w numerie Love. A wiesz, że Kendrick jako dzieciak widział na żywo strzelaniny z udziałem Tupaka, co chyba trochę ustawiło mu życiorys. To były nasze kolejne hity dla pokolenia X. A teraz wrzucamy na ruszt Aerosmith. Zostań z radiem X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

czerwone gitary i historia jednej znajomości to zawsze bezpieczny sposób na wyłowanie lekkiego ukłucia nostalgii, nawet jeśli w roku 1986, kiedy to powstała pierwsza gra z serii Zelda, wszyscy woleliśmy raczej biegać po podwórku niż ślęczeć przed ekranem telewizora. Skoro już wspominamy dawne czasy, to warto zauważyć, że dzisiejsze brzmienia potrafią równie skutecznie zawrócić w głowie, choć wymagają zdecydowanie mniej wysiłku od Twoich szarych komórek. Zmieniamy klimat na nieco bardziej nowoczesne i chłodne, bo w Radiu X-Vibe nie pozwalamy sobie na zbyt długie tkwienie w sentymentach. Więc pora sprawdzić, co dzieje się teraz, gdy Saxena i Ben Woodward prezentują Starboy w Radiu X-Vibe.

Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej teściowej, bo wreszcie po roku prób w końcu wyczuła, gdzie w aucie jest ukryty ten nieszczęsny czujnik parkowania. Totalny obłęd, ale w końcu przestała rysować zderzak o śmietnik, więc należało jej się to uznanie. A teraz w Radiu X Vibe The Jacksons. Can you feel it? Dla teściowej od Marka.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Kamrat właśnie wyznał, że w coś wierzę, a ja wierzę, że zaraz zacznę śnić o ucieczce przed kimś z siekierą, bo ten utwór jest wyjątkowo optymistyczny, jak na wieczór w X-Vibe. W czasie audycji przypomniało mi się, że w 1998 roku świat oszalał na punkcie teledysków kręconych w lodówkach, co w sumie było dość chłodnym podejściem do marketingu. A skoro mowa o mrożeniu uczuć, czas na królową, która nigdy nie marznie. Teraz Madonna i Frozen w X-Vibe.

To był Beautiful Mistakes w wykonaniu Maroon 5 i Megan Thee Stallion w X-Vibe. Wiedziałeś, że Adam Levine ma obsesję na punkcie jogi i potrafi zrobić szpanat w najmniej oczekiwanych momentach? Czas na następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadnie Amy Grant. Zostań w radiu X-Vibe.

0: Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

Wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie. Włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Kasia Kowalska jako antidotę na wszystko. To zestawienie równie ambitne, co próba nakarmienia kota sałatą, ale przynajmniej brzmi to lepiej niż rzeczywistość. W 1996 roku, dokładnie w czasach, gdy Kasia brylowała na listach, naukowcy potwierdzili istnienie tak zwanego efektu Mozarta, sugerując, że muzyka klasyczna czyni nas mądrzejszymi, co oczywiście okazało się wierutną bzdurą, wymyśloną przez ludzi marzących o szybkiej sławie bez wysiłku. Skoro inteligencja nie przyszła z melodią, to może chociaż odrobina toksycznego zauroczenia w stylu Bonnie i Clyde zafunduje ci wieczór pełen wrażeń. Dlatego teraz G-Eazy oraz Halsey i ich utwór Hymen Eye w radiu X-Vibe.

X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.

dostałem wiadomość od Marka z Radomia, który dedykuje ten kawałek swojej sąsiadce, bo wreszcie zrozumiał, że ona... No, że ona naprawdę jest kosmitką, która nie potrafi obsługiwać domofonu. To totalny klasyk o trudach życia z przybyszem z innej galaktyki w bloku z wielkiej płyty. A teraz w Radiu X-Vibe. Joan Osborne, One of Us. Dla sąsiadki od Marka.

0: thing.
1: To wybrzmiewające przed chwilą Someday Soon od Clock Clock brzmi jak obietnica, której nikt z nas nie dotrzyma. Podobnie jak postanowień noworocznych z roku 2004, kiedy to świat zachłysnął się pierwszymi telefonami z wbudowanymi aparatami, robiącymi zdjęcia przypominające plamy z rozlanego kompotu. Skoro już wspominam o dawnych strategiach przetrwania, warto pamiętać, że każdy wielki plan kiedyś się wykoleja. Więc lepiej po prostu przestać walczyć z losem i dać się ponieść. Teraz Dispatch oraz The General w X-Vibe.

X-Vibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

To był Lost in the Fire, czyli Gesaffelstein i The Weeknd X Vibe. Czy wiesz, że ten drugi to wielki fan filmów z Batmanem, który nawet swój samochód przerobił tak, żeby wyglądał jak Batmobil? Następne hity dla pokolenia X zaserwuje ci Gary Numan. Zostań z radiem i

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Znowu siedzisz po ciemku i patrzysz w ten ekran, jakby miał ci powiedzieć coś sensownego o twoim marnym życiu. A przecież wiesz, że jedyne, co cię czeka, to szum w głowie i kolejny świt w X-Vibe. Pamiętasz, jak w 1986 roku w Japonii panowała obsesja na punkcie Tamagotchi, bo niby miało to uczyć dzieci odpowiedzialności, a w rzeczywistości stworzyło armię dzieciaków płaczących nad śmiercią pikselowego jajka, bo zapomniały je nakarmić o 3 rano. To był totalny obłęd, warty mniej niż plastik, z którego to wyprodukowano. Chociaż przynajmniej nikt nie wydzwaniał do ciebie z pretensjami o nic, jak w tym numerze, który zaraz wpadnie w twój rytm. Teraz Lady Gaga i Beyoncé oraz

Mówią, że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.

0: Miasto.
1: Marek z ochoty nie zmruże oka, bo jego chomik właśnie uczy się otwierać klatkę, więc lecimy z The Night We Met od Lord Huron. Dosłownie, bo chyba czas sprawdzić, czy ta noc faktycznie gdzieś się z nami umówiła, czy nas po prostu olała. To był totalny odlot w radiu X-Vibe. Lord Huron, The Night We Met. Dla Marka od samego siebie, żeby w końcu przestał liczyć te gryzonie.

0: birthday right now. Let's get into this motherfucker. You understand?
1: Siedzę tu w mroku, słuchając, jak świat za oknem powoli traci rozum, a ty pewnie zastanawiasz się, czy to jeszcze rzeczywistość, czy już tylko szum w twojej głowie. W 1986 roku pewien gość wpadł na genialny pomysł, żeby w ramach promocji filmu Poltergeist 2 wynająć aktora, który miał udawać ducha na cmentarzu, co skończyło się oczywiście totalnym obłędem i interwencją policji, bo ludzie wcale nie chcą spotykać zjaw w środku nocy, wolą raczej bezpiecznie gnić przed telewizorem. To był klasyk absurdu, przypominający, że czasami wystarczy odrobina złej woli, żeby przerazić całe miasto. Więc w czasie audycji w X-Vibe serwuje ci ten dziwny rytm. A teraz Anita Lipnicka i Piękna i Rycerz w X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Pamiętasz rok 2004, gdy twórcy gry The Sims 2 postanowili ukryć w kodzie postać mrocznego kosiarza, który po prostu kosił trawnik w twoim ogródku, zamiast zabierać duszę? To czysty obłęd w X-Vibe dla kogoś, kto woli nudę niż wizytę kostuchy. Teraz Offset i Metro Boomin z utworem Ric Flair Drip w klimacie X-Vibe. To totalny beat.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

0: Radio X Vibe. Radio pokolenia X.
1: Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Ciemność za oknem gęstnieje jak tania smoła, a my znowu dryfujemy w otchłani, gdzie rzeczywistość traci ostrość niczym stary kasetowy magnetowid. Pamiętasz rok 1984, kiedy to pewien facet wpadł na pomysł, że sprzedawanie puszek ze świeżym powietrzem z gór to doskonały biznes, tylko że zapomniał dodać, iż w środku jest zwykłe, miejskie, zanieczyszczone coś, co ludzie kupowali jak szaleni, wierząc w ten absurdalny luksus zamknięty w aluminium. Ludzie zawsze łykną każdy kit, o ile ładnie się świeci. Dokładnie tak jak teraz, gdy ten bit zaczyna świdrować w głowie, wywołując niekontrolowane gwizdanie. Więc niech ten dźwięk w X-Ripe przypomni ci, że w tym obłędzie jesteś w tym sam. Teraz Florida z utworem Whistle.

roku 2004 pewna firma uznała, że wrzucenie cyfrowego ducha do lalki Farbie to genialny pomysł, więc dzieciaki w całej Ameryce budziły się w nocy, gdy te plastikowe potwory zaczynały nadawać własne, niezrozumiałe komunikaty w ciemności, co w Nightmare klimacie brzmi jak początek taniego horroru klasy B. A teraz czas na Offerbacha, Quarterhead i Norma Jean Martin w Head, Shoulders, Knees and Toes na fali X-Vibe.

Środek nocy, a ty zamiast spać karmisz się tym radiowym szumem w X-Wipe, co jest w sumie całkiem niezłym pomysłem na zmarnowanie życia. W 1996 roku świat oszalał na punkcie Tamagotchi, czyli cyfrowego zwierzaka, który zdychał z nudów, jeśli nie kliknąłeś w odpowiedni przycisk. Ludzie wpadali w depresję, bo ich pikselowy piesek wyciągnął kopyta przez brak żarcia o 3 nad ranem, co jest definicją totalnego absurdu cyfrowej ery. To był początek końca naszej wolności, bo zaczęliśmy usługiwać zabawką zamiast na odwrót. Teraz odstaw ten plastikowy obłęd i wczuj się w ten miejski bit, bo zaraz poleci Sydney Polak z PZ-em i ich numer Otwieram wino.

Marek z Ochoty nie zmruże oka, bo jego chomik właśnie uczy się otwierać klatkę, więc lecimy z The Night We Met od Lord Huron. Dosłownie, bo chyba czas sprawdzić, Tytanoc faktycznie gdzieś się z nami umówiła, czy nas po prostu olała. To był totalny odlot w radiu X-Vibe. Lord Huron, The Night We Met. Dla Marka od samego siebie, żeby w końcu przestał liczyć te gryzonie.

0: Dzień dobry. Nie, żartuję. To Radio X Vibe.
1: X Vibe. Radio takie trochę inne.